Ja, ja, li leninga savni fengrutom tan nafi fotne kongarongat en New FM.